0: Ja, poszło Hanan.
1: A nasz te bukur.
0: Ja poszło w ty.
2: O, Bella Donna.
0: Faj, a mu da się kodinci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kafe Radion.

0: Ja, poszłochanem. A nasz te bukur. Ja poczuł w ty. Fajl, a mu da się kodin cikanem, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion.
2: Let's fall in love for the night and forget in the morning.